0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: Nowe Grajmy w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować. Trochę

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Dzień dobry, bardzo serdecznie. Minęła szósta, więc witam Was w porannym programie, porannym Expresso z Moje Radio 24. Ja nazywam się Maciek Chorzowski i zostanę z Wami do godziny 10.00.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje gorąca i słoneczna pogoda. Temperatura w wielu regionach przekracza 30 stopni Celsjusza, a na południu Polski nawet sięga 35 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest ogólnie wysokie, wiatr słaby lub umiarkowany. Opadów nie prognozuje się na najbliższe godziny.

Czasem zapowiedź programu, czasem fragment rozmowy, a czasem nic. Tak wyglądają nasze socjale. Zachęcam do sprawdzenia jednak i Facebooka, i YouTube'a, i Instagrama. Wpisz Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 od węzła Korczowa do przejścia granicznego Korczowa remont nawierzchni. Zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych. Samochody osobowe kierowane są na lewą jezdnię, gdzie ruch będzie odbywał się w dwóch kierunkach. Ograniczenie prędkości od 40 do 80 km na godzinę. Na ekspresówce S10D od węzła Wałcz Wschód do węzła Widankowo zamknięta jest jezdnia prawa lub dwukierunkowy poprowadzony jest jezdnią lewą. Na ekspresówce S19 od miejsca Piastowego do Dukli zajęte są prawy pas, opaska zewnętrzna oraz pobocze jezdni prawej. Zwężenie prawostronne jezdni, ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Na drodze krajowej NR63 od Radzieńska Podlaskiego do Sławatyczów zamknięte jest przejście graniczne w Sławatyczach. Informację z druku dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

A zdarza się wam czasami takie coś, że myślicie, dlaczego do jasnej wszyscy nagle postanowili wyjechać na tę samą ulicę i to dokładnie o tej samej porze, co ja? Bo mnie się zdarza bardzo często, a wymaga to cierpliwości. A jeżeli chodzi o cierpliwość, to nerwy ukoi następny numer w moje radio.

Zdarza się i tak, że jedziemy do tej roboty, jedziemy, już wiemy, że jesteśmy spóźnieni i wtedy w głowie odpala się taki automat. Jaką tu wymyślić wymówkę? Dlaczego się spóźniłem? Ja to zawsze mówię, że zostawiłem żelazko w piekarniku. Come here, baby.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Moim

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama. To jest moje Radio 24.

Słuchasz podwójnego espresso w moje Radio 24. Jak tam wam mija poranek? Bo przypominam i uprzedzam, już po siódmej.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje gorąca i słoneczna pogoda. Temperatura w wielu regionach przekracza 30 stopni Celsjusza, a na południu Polski nawet sięga 35 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest ogólnie wysokie, wiatr słaby lub umiarkowany. Opadów nie prognozuje się na najbliższe godziny.

Bywają też takie dni, że budzisz się z myślą, o rany, to już, no już, już. I trzeba przejść od razu w tryb naddźwiękowy. Szybko, szybko, nie lubimy się spóźniać. To moje Radio 24.

0: na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 od węzła Korczowa do przejścia granicznego Korczowa remont nawierzchni. Zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych. Samochody osobowe kierowane są na lewą jezdnię, gdzie ruch będzie odbywał się w dwóch kierunkach. Ograniczenie prędkości od 40 do 80 km na godzinę. Na ekspresówce S10 do od węzła Wałcz Wschód do węzła Witankowo zamknięta jest jezdnia prawa, ruch dwukierunkowy poprowadzony jest jezdnią lewą. Na ekspresówce S19 od miejsca Piastowego do Dupli zajęte są prawy pas, opaska zewnętrzna oraz pobocze jezdni prawej. Zwężenie prawostronne jezdni, ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Na drodze krajowej NR63 od Radzieńska Podlaskiego do Sławatyczów zamknięte jest przejście graniczne w Sławatyczach. Informację z druku dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Czasami zdarza się i tak, że już wyjeżdżamy do domu, a tu się zapala taka ta lampka na desce rozdzielczej, no i mówi, nie mam paliwa, nie dojedziesz nigdzie. No i potem stacja benzynowa, a na stacji co musi być? Oczywiście, no musi być kolejka. Im bardziej się spieszysz, tym dłuższa kolejka. Oczekując w kolejce, posłuchaj moje Radio 24.

Powiedzcie mi, bo nie rozumiem tego, jak to jest możliwe, że w pracy godzina trwa całą wieczność, a godzina poranka mija w jakieś 7 sekund. Jest to zjawisko co najmniej dziwne. Ponoć nawet pracowali nad nim neurolodzy, ale nie wiem, jakie są wyniki tych badań. U mnie to jest tak, że często muszę wstawać o te pół godziny wcześniej, żeby jakoś tą dylatację czasu pokonać.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła ósma. Dzieci odprowadzone do szkoły, poodwożone. My zdążymy do pracy, no miejmy nadzieję. A jeśli do pracy się nie wybieracie, no to świetnie. Zostańcie choćby i cały dzień. Z Moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje gorąca i słoneczna pogoda. Temperatura w wielu regionach przekracza 30 stopni Celsjusza, a na południu Polski nawet sięga 35 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest ogólnie wysokie, wiatr słaby lub umiarkowany. Opadów nie prognozuje się na najbliższe godziny.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest. Wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli właśnie udajesz, że pracujesz, to spokojnie. Na pewno nie jesteś sam. Większość świata teraz robi dokładnie to samo. Różnica jest taka, że u ciebie przynajmniej leci dobra muzyka z Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie 18 między węzłem Luboszów a węzłem Krzyżowa ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z wyłączeniem skrajnych pasów ruchu z powodu remontu krawężników na obiektach mostowych. W województwie dolnośląskim. Na ekspresówce S3 a między węzłem Gryfino a węzłem Myślibórz koszenie traw. Prace postępujące. Zajęty pas awaryjny w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. W województwie zachodniopomorskim. Na ekspresówce S51C między węzłem Olsztyn Południe a Olsztynem utrudnienia związane z przebudową drogi wojewódzkiej 527. Zamknięty wjazd do Olsztyna, AL. Paszawska zamknięta. W województwie warmińsko-mazurskim. Na autostradze A18 przy węźle Oszyna kontrola graniczna. Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kontrole przedłużone do 1 października 2026 roku. W województwie lubuskim. Informację z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

A jadąc do pracy, nie wiem, czy macie tą świadomość, istnieje takie zjawisko, że aura, to znaczy pogoda, bardzo wpływa na nasz nastrój. Czasami może być ponury, deszczowy dzień i naprawdę nic się nie chce i człowiek przysypia za tym kółkiem, mimo że ma tylko tam 20 czy 30 minut dojazdu, a jak dzień jest słoneczny, to proszę pana, uśmiecham się do pana, do pani, macham przez szybę na skrzyżowaniu i nawet czerwone światło nie wyprowadza mnie z równowagi. Życzę, żeby takich dni było jak najwięcej i żeby taki dzień zdarzył się dokładnie dzisiaj.

Mamy sztuczną inteligencję, która coraz bardziej nas otacza, a od jakiegoś czasu, myślę, że już od paru lat na drogach mamy taką sztuczną ćwierć inteligencję. Mówię o zielonej fali, czyli wyjeżdżamy z domu, a tutaj zielone, zielone, zielone, zielone. Ponoć wystarczy jechać tylko z odpowiednią prędkością. Z życzeniami zielonej fali zatem.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Tu moje Radio 24, minęła dziewiąta, jest poniedziałek, na szczęście albo na nieszczęście. Oby ten poniedziałek nie był taki, jak pokazywali w jednym ze znanych polskich filmów.

Czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje gorąca i słoneczna pogoda. Temperatura w wielu regionach przekracza 30 stopni Celsjusza, a na południu Polski nawet sięga 35 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest ogólnie wysokie, wiatr słaby lub umiarkowany. Opadów nie prognozuje się na najbliższe godziny.

Jeśli lubisz wiedzieć, co będzie dalej, zajrzyj na Facebooka, YouTube'a albo Instagrama mojego Radia 24. Bez krzyków i bez algorytmów w tle. Polecam.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę na odcinku od PPO Karwiany do Pieczykowic kierunek Zgorzelec. Na drodze ekspresowej S6 węzeł Kac-Kłacznica zwężenie jezdni łącznicy z Chwaszczyna w kierunku Chyloni na wiadukcie wyłączony raz w lewy, raz prawy pas w godzina od 8.00 do 12.00 wyłączony prawy pas ruchu, a od 13.00 do 17.00 wyłączony lewy pas ruchu. Na drodze ekspresowej S19 na odcinku Miejsce Piastowe i Skrzynia zamknięty odcinek drogi w kierunku Iskrzynia Miejsce Piastowe jezdnia lewa. Objazd przez drogę wojewódzką NR864 oraz DK28. Na drodze krajowej 27 w przewodzie kontrola graniczna zwężenie jezdni obowiązuje zakaz wyprzedzania ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kontrole przedłużone do 1 października 2026 roku. Informację z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Twój głos.
2: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.

A jeżeli teraz jedziesz do pracy i się spóźnisz i to już wiesz, to po prostu odpuść. Zaakceptuj, spóźnisz się. Jeżeli to nie zdarza się codziennie albo dwa razy dziennie, nikt ci za to głowy nie urwie. W końcu jesteśmy dorośli.

A może by się tak dzisiaj rano przejść, a nie wsiadać do auta? Oczywiście zależy to od odległości, jaką mamy do pokonania do pracy, czy odwożąc dzieci do szkoły. Albo może rower? W każdym razie weźcie słuchawki. No na rower to jedną słuchawkę, a w tych słuchawkach niech gra moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł.
2: Rok, godzina.

0: godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama. To jest moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje gorąca i słoneczna pogoda. Temperatura w wielu regionach przekracza 30 stopni Celsjusza, a na południu Polski nawet sięga 35 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest ogólnie wysokie, wiatr słaby lub umiarkowany. Opadów nie prognozuje się na najbliższe godziny.

Masz chwilę? Wystarczy kilkanaście sekund. 22 602 00 68. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 00 68. Słuchasz Moje Radio 24.

Radio to jedyne medium, które pozwala ci robić 100 innych rzeczy naraz i tak jak czujesz, nie jesteś sam. Dzięki, że wybraliście naszą playlistę jako tło do waszego dnia. Bez hałasu, bez zbędnej spiny, po prostu dobra muzyka w moim Radio 24.

Pamiętacie czasy, kiedy playlisty układało się w głowie, a nie w algorytmach? My dalej tak robimy. Szukamy tych emocji, które pamiętacie z pierwszych koncertów i przegrywanych kaset. Wracamy do domu. Moje Radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24, minęła 11:00, rozpoczynamy godzinę pełną największych hitów. Zapraszam.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

No, moi drodzy, minęła 12. Miałem zaśpiewać wam Hey Now, ale tego nie zrobię. Zamiast tego przed nami cała godzina tylko i wyłącznie polskiej muzyki. Nie!

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie

0: Jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: mi Himmel Jadwiga. Serca jest podpalona. I serca już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
7: Moim tylko

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama. To jest Moje Radio 24.

godzina 13, a to oznacza, że przyszedł czas na wasze pozdrowienia i dedykacje w moje Radio 24. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, 22 602 0068. Tam się zgłosi automat, można sobie nagrać to, co się chce powiedzieć, dobrać do tego piosenkę, a ja, zostając z wami do 16, postaram się, żeby ona pojawiła się na antenie tak szybko, jak się da. Maciek Chorzowski, zapraszam.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje gorąca i słoneczna pogoda. Temperatura w wielu regionach przekracza 30 stopni Celsjusza, a na południu Polski nawet sięga 35 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest ogólnie wysokie, wiatr słaby lub umiarkowany. Opadów nie prognozuje się na najbliższe godziny.

0: and I'll write your name.
1: Zadzwoń, nagraj się i wybierz muzykę dla kogoś. 22 602 0068. Prosto i szybko. 22 602 0068.

Wiedzieliście może, że niektóre dźwięki mają właściwości jakby teleportacyjne? Wystarczy jeden specyficzny pogłos werbla albo miękki dół basu, żebyście znów mieli te naście lat. W moim Radiu 24 nie gramy tylko piosenek. My pilnujemy, żeby te najlepsze wspomnienia nie wyblakły. Zostańcie z nami, a za chwilę kolejna porcja dobrych powodów.

Teraz coś z kroniki kryminalnej. Otóż Janusz G. wybił szybę w samochodzie, by ukraść z niego świeżaka. Niestety wpadł w szał, gdy okazało się, że to nie świeżak, tylko prawdziwy kalafior. Wydaje mi się, że niektórzy ludzie mają kalafior zamiast mózgu. Moje Radio 24, zostańcie z nami.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Moje Radio 24.
1: Po południu cały czas zbieramy wasze pozdrowienia i muzyczne dedykacje. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, nagrać to, co się ma do powiedzenia, dołożyć do tego piosenkę, a ja postaram się ją szybciutko znaleźć i pojawi się ona na naszej antenie.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje gorąca i słoneczna pogoda. Temperatura w wielu regionach przekracza 30 stopni Celsjusza, a na południu Polski nawet sięga 35 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest ogólnie wysokie, wiatr słaby lub umiarkowany. Opadów nie prognozuje się na najbliższe godziny.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Mówi się, że w Londynie zawsze pada, ale to stamtąd przychodzą dźwięki, które najlepiej ogrzewają głośniki. Coldplay, Robbie Williams czy klasyki z lat 90. W moim Radio 24, nie ukrywam, mamy słabość do wyspiarskiej produkcji i melodii, które po prostu nie chcą wyjść z głowy. Zostańcie z nami.

watermelon sugar. Chcesz coś przekazać całemu światu? Keine Grenzen, jak ktoś kiedyś śpiewał. 22 602 00 68. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 00 68.

Od rana do nocy gramy dla Ciebie konkret. Klasyczne hity, polska godzina, pościelowe historie piosenek. Wbij do nas o każdej porze.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

moje Radio 24, jest godzina chwila po 15. Mało precyzyjny jestem dzisiaj, prawda? Ale precyzyjnie i na pamięć znam numer telefonu 22 602 0068. Zachęcam, zadzwońcie, nagrajcie swoje życzenia, wybierzcie piosenkę, a ja już za moment zagram ją na naszej antenie.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje gorąca i słoneczna pogoda. Temperatura w wielu regionach przekracza 30 stopni Celsjusza, a na południu Polski nawet sięga 35 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest ogólnie wysokie, wiatr słaby lub umiarkowany. Opadów nie prognozuje się na najbliższe godziny.

Pytacie czasem, dlaczego gramy tę właśnie wersję albo ten konkretny rocznik. Odpowiedź jest prosta, bo w muzyce detale, moim zdaniem przynajmniej, robią różnicę. Szukamy tych smaczków, których nie znajdziecie w masowych playlistach. To jest Moje Radio 24, autorska selekcja, której możecie zaufać.

Chcesz wejść na antenę szybko i bez stresu? 22 602 00 68. Mówisz, wybierasz i gotowe. 22 602 00 68.

0: kościelowe, piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama. To jest moje Radio 24.

0: 16, to moje Radio 24, czas powrotów do domu. No mam nadzieję, że dotrzecie tam bezpiecznie, a jeżeli macie po drodze zgarnąć dzieciaki, to pamiętajcie o zasadach parkowania, bo na przykład w Warszawie Straż Miejska ostatnio urządza sobie polowania. Oby wam się nie przytrafiło.
1: Niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje gorąca i słoneczna pogoda. Temperatura w wielu regionach przekracza 30 stopni Celsjusza, a na południu Polski nawet sięga 35 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest ogólnie wysokie, wiatr słaby lub umiarkowany. Opadów nie prognozuje się na najbliższe godziny.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Trochę więcej spać. Naprawdę chciałem zwolnić.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Zbalansowana muzyka w radiu to sztuka. Trochę tego, co świeże i elektryzujące teraz oraz sporo tego, co sprawdzało się przez ostatnie dekady. Taki mamy przepis na udany dzień. Moje Radio 24. Można powiedzieć górnolotnie, muzyka, która łączy pokolenia.

na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim zamknięto jezdnię lewą w kierunku Berlina. Ruch odbywa się dwukierunkowo. Po jednym pasie ruchu na jezdni prawej ograniczenie prędkości. Na drodze ekspresowej S5F w województwie dolnośląskim budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w rejonie miejscowości Morzęcino. Droga ekspresowa S5, odcinek MOP Morzęcino Zachód węzeł Krościna, KM 122+000 122+280, strona prawa. Zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Na drodze ekspresowej S19 w województwie podkarpackim rozbudowa drogi na odcinku węzeł Sokołów, Małopolski Północ bez węzła, węzeł J. Asionika bez węzła. Przełożenie ruchu na nowo powstałą jezdnię po prawej stronie w kierunku Rzeszowa na odcinku między węzłami Sokołów, Małopolski Północ, węzeł Sokołów, Małopolski Południe. W rejonie przejazdów przez pas dzielacy między jezdniami ograniczenia prędkości do 50 km/h. Na drodze krajowej NR66 w województwie podlaskim zamknięte jest przejście graniczne w Połowce. Informację z druku dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Jeśli chcesz wrócić do sprawdzonych kawałków, to o 11:00 gramy klasyczne hity bez kombinowania. Pełna godzina muzyki, która naprawdę się nie starzeje. Tylko w moje radio 24.

Moje Radio 24. Pilnujemy, żebyście spokojnie dotarli do domu i niech towarzyszy wam nasza muzyka. Minęła piąta.

0: Kobiety tęsknią za romantyzmem, za emocjami. Chciałyby, żeby było tak jak na początku. Pewna żona poprosiła męża, żeby potraktował ją tak, jak wtedy, gdy się poznali. No to zabrał ją na kolację, do kina, przeleciał i odwiózł do rodziców. Brawo ty! Więcej politycznie niepoprawnych treści, jak zawsze po 19:00 w moje Radio 24.
1: Czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla moje Radio 24. Dzisiaj w większości kraju panuje ciepło, miejscami nawet bardzo gorąco. Na północy i w centrum kraju temperatura sięga około 30 stopni Celsjusza, a na południu Polski nawet ponad 35 stopni. Wiatr jest umiarkowany, ciśnienie atmosferyczne oscyluje między 1015 a 1023 hektopaskalami. Bez opadów.

Mazowsze w 2 minuty. Codziennie o 12.30 i o 22.30. Jedna miejscowość, jedna historia. Szybki lot nad regionem. Zobaczysz i usłyszysz więcej niż myślisz.

radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 między węzłem Luboszów a węzłem Krzyżowa ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z wyłączeniem skrajnych pasów ruchu z powodu remontu chodników na obiektach mostowych. W województwie dolnośląskim. Na drodze ekspresowej S1 w Mysłowicach naprawa uszkodzonych barier energochłonnych, roboty szybko postępujące, zajęcie lewego pasa ruchu jezdnia prawa kierunek Tychy. W województwie śląskim na drodze ekspresowej S1F w kierunku Żywiec lokalne częściowe zajęcie pasa łącznicy na odcinku drogi ekspresowej S1 węzeł Hałcnów. Na drodze krajowej NR79 w Chrzanowie przejście pieszej pielgrzymki w 4 grupach. We wskazanym kilometrażu nastąpi przecięcie drogi krajowej przy sygnale zielonym dla ciągu drogi powiatowej. Informacja z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Dobra produkcja zasługuje na dobre brzmienie. Dbamy o to, by każdy bas i każde muśnięcie struny brzmiało u Was tak, jak zaplanował to producent w studio. Moje Radio 24, audiofilski spokój w środku dnia.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

I moi drodzy, minęła 18. Już chyba część z nas może zwolnić odrobinę ten całodzienny pośpiech. My muzycznie też zwolnimy. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje gorące i słoneczne poczasze. Temperatura w większości regionów przekracza 30 stopni Celsjusza, a na południu kraju nawet sięga 37 stopni. Wiatr jest słaby lub umiarkowany, ciśnienie atmosferyczne wynosi około 1015 hektopaskali. Bez opadów.

Ostatnio odwoziłem znajomych na pociąg do Gdańska. Nie wiem, jak to się stało, ale byliśmy przed czasem, a przecież zawsze jest to samo. Pociąg Intercity z Płochowy do Płochowy jest opóźniony o 45 minut. Opóźnienie może się zwiększyć lub zwiększyć. Za opóźnienie przepraszamy, lol. I teraz uwaga. Pociąg przybył punktualnie, odjechał i przybył też o czasie. Uważam, że PKP nie może sobie tak po prostu pozwalać na tego typu ekscesy. Człowieka latami przyzwyczajali, można powiedzieć, że nawet wytrenowali, a teraz bez ostrzeżenia trzymają się rozkładu jazdy. To jest skandal i moim zdaniem absolutnie niedopuszczalne.

0: szczęścia. Uśmiechy ma ducha, chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
1: Ale
0: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.
1: Tak bałem się!

podcast na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę na odcinku od Pepa Okarwiany do Pieczykowic kierunek Zgorzelec. Na drodze ekspresowej S5F w województwie dolnośląskim prace utrzymaniowe na obiektach mostowych między MOP Folwark a węzłem Wrocław Północ, strona prawa i lewa. Na drodze ekspresowej S19 w województwie podkarpackim prace naprawcze w obrębie urządzeń technicznych na obiekcie mostowym w KM 432+070 jest dnia lewa w kierunku Lublina. Wyłączony jest wolny pas ruchu oraz pas awaryjny na odcinku 100 MB. Na drodze krajowej NR29 w województwie lubuskim z uwagi na zły stan techniczny drogi wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych w Krosno-Obrz w ciągu ul. Chlobrego, Trakt Książęcy oraz Boch. Wojska Polskiego od KM 51+915 rondo do skrzyżowania z DP ul. Gubińska w KM 54+620. Informację z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Są stacje, które chcą Cię koniecznie obudzić wrzaskiem. My wolimy to robić dobrą energią. Spokojne wejście w godzinę, rytm dopasowany do Twojego tętna i zero zbędnego lania wody. Zapraszam na kolejną godzinę w moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

minęła siódma po południu, zatem rozpoczynamy Mazowsze w całą godzinę. Cała godzina lotu nad mazowieckimi miejscowościami, małymi, dużymi. Posłuchaj i sprawdź, czy byliśmy już także u ciebie.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały, zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: tego fajnego, bo ja się nie boję.
1: W dwie minuty.
2: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
1: Mazowsze w dwie minuty.
3: Odcinek w 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Opinie.
1: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularność.

0: Czarny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się studzianki pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej pancerni i pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: moje Radio 24.
1: Minęła 20, tu moje Radio 24. Przed nami historia jednej piosenki.

Jest 21, ale w moje Radio 24 nie zwalniamy. Przed nami kolejne historie kilku piosenek. Zapraszam.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

Jest 21, ale w moje Radio 24 nie zwalniamy. Przed nami kolejne historie kilku piosenek. Zapraszam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są piosenki o trunkach, a są piosenki o człowieku, który próbował w nich utopić własne demony. Whisky, napisane przez Ryszarda Riddla i skomponowane przez Adama Otrębę, to niby historia fikcyjnego Billego, imprezowego rozbitka marzącego o ucieczce z życia na kacu. Tyle, że każdy, kto choć raz wsłuchał się w Riddla naprawdę, zrozumiał. Billy to nie postać, Billy to lustro. Riddle nigdy nie udawał, że prowadzi wojnę z czymś mniejszym niż całe piekło uzależnienia. Dlatego Whisky nie jest piosenką o piciu. Jest o tęsknocie za normalnością, której bohater nigdy nie mógł dosięgnąć. O marzeniu, że kiedyś uda się założyć rodzinę, być jak wszyscy i odłożyć gitarę i przyzwyczajenie do bycia outsiderem. W wersjach granych przy ognisku refren stawał się żartem, ale dla tych, którzy znali Riddla bliżej, był modlitwą. Smutną, prawdziwą i nie do podrobienia. Tak, będzie gitara, będą komary, będą fałsze i próby trafienia w tonację. A za każdą z nich stoi chłopak, który tylko chciał być kochany trochę bardziej niż jego własne słabości. W mojej Radio 24 Whisky Jam.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 2002. Wilki wracają z muzycznego niebytu po latach ciszy i solowych projektach Roberta Gawlińskiego, w które mało kto wierzył. Mało kto wierzył też w to, że może się jeszcze udać. A potem usłyszeliśmy ten riff. Prawda jest taka, że Baśka uratowała ten zespół. Powstała w Słońcu, na tarasie, Gawliński szukał prostoty, czegoś, co przebije się przez radiową szarość, ale to producent Jarosław Kidawa nadał temu brzmienie, które do dziś nie trąci myszką. I jeszcze jedno, to nie jest tylko lista miłosnych podbojów, to hołd dla prawdziwych dziewczyn z otoczenia Roberta. A słynna Baśka, no cóż, według opowieści inspirowana sąsiadką z warszawskiej Pragi. W 2002 roku numer zgarnął Grand Prix w Opolu, część fanów rocka kręciła nosem, wilki się sprzedały. Tymczasem to po prostu był świetnie napisany, świadomy powrót. Produkcja, refren, gitara, tekst. Tu wszystko zagrało. To nie był wakacyjny strzał, to hymn polskiego lata, który od ponad 20 lat wraca co sezon. W moje Radio 24 Robert Gawliński i jego dziewczyny, które znała cała Polska. Słuchajcie głośno, Baśka.

0: Historia jednej piosenki.
1: Polska, rok 1998. Polska wciąż pachnie styropianem, klatkami schodowymi i papierosowym dymem. Na ulicach glany, powyciągane swetry i poczucie, że do tego świata nie wszyscy pasują. Właśnie wtedy Pijama Porno wypuszcza piosenkę, która szybko staje się hymnem tych, co nie do końca. Do nieba wzięci. Wielu próbowało doszukać się tutaj wielkiej tragedii albo historii z pierwszych stron gazet, ale Krzysztof Grabowski, jak to on, nigdy nie prowadzi słuchacza za rękę. To nie jest piosenka o katastrofie, to opowieść o dwojgu ludzi z marginesu. O kochankach, którzy spotykają się po ciemku, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że tam jest bezpiecznie. To piosenka o katastrofie. On, typ, którego życie raczej nie rozpieszczało, ona, dziewczyna z innego porządku świata, z własnymi zasadami i własnym zapachem codzienności. Razem tworzą mikrokosmos, który trwa zaledwie kilka godzin. I to w zupełności wystarcza. Do nieba wzięci nie obiecują wieczności, nie sprzedają bajki o wspólnym kredycie i firankach. To pochwała ucieczki. Chwili, gdy świat na moment przestaje się interesować tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Radio gra tylko dla nich, reszta rzeczywistości może poczekać. Dziś, słuchając tego utworu, nie szukamy w nim faktów. Szukamy zapachu klatek schodowych, smaku taniej wolności i tej krótkiej myśli, że przez moment było dokładnie tam, gdzie trzeba. W moje Radio 24, Pijama Porno. Dla wszystkich kochanków, którzy najlepiej czują się w cieniu, do nieba wzięci.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku, i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider Kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24 Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: samej samotnej drodze gdzieś na szlaku zatrzymał. Pojazd mój wędrowiec, sprawiedliwość i prawda. Rzekłem do rodaka i był pierwszym, co spytał.
1: Dobrze, ale jaka?
0: I bo

łatwo mnie nie zraniony. Mówisz, kocham inną i odejdę za nią. Choć oczy mam suche, a usta gorące. Wiem, bajka skończona.

usłyszał, jak serce moje śpiewa. Na horyzoncie wschodziło słońce, a ty mówiłeś: przebacz. I oczy mam suche,

0: Gdzie uciekacie z tyłu? Wracać na miejsca. Co to jest? Jak to będzie wyglądać?
1: To jest Moje Radio 24.
0: Lubię.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałem

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.